0: 25.
1: Oh my goodness. Edini a Janet of Osuya Jima. And only D Aoya for a bona baba. Mamma ne Arokodoni Komo.